jest wyszukana zemsta na ludziach za to, co im robimy, zwierzętom, za te kanibalistyczne tucze, za przemysł